0: Tak, przyjmuję witaminy, gdzie niektóre wiemy nazad, witaminy kupiło niczego, nie sobie ich принимаю, ale może stoić.
1: Ah,

0: Corona.
1: Przestaliśmy leć. To co tak upomniał? Jak on to takie leć? But you look sweet upon a seat of a bicycle made for two. No, z jednym HP. Szansy nic. Dai!